0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: kalendarzu środa, pierwszy dzień lipca, na zegarach mamy 6:00, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Jak potwierdziła nam Straż Pożarna, w Świnoujściu wybuchł pożar budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. Spłonęła tam znaczna część dachu. Służby prowadzą działania gaśnicze na miejscu. Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy w Kujawsko-Pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Od północy służby odnotowały blisko 100 zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody nadal trwa. A przypomnijmy, w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 900 000 000 euro na ten cel. W jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
1: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Kim są oskarżeni?
3: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, 2 pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
4: Środa w Toruniu zapowiada się dość dynamicznie w pogodzie. Rano sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, no i może także zagrzmieć. W ciągu dnia pojawi się więcej przejaśnień, choć pogoda jeszcze nie raz zaskoczy krótkim opadem. Temperatura wzrośnie do około 23 stopni Celsjusza. Różne rzeczy mówią o środzie, ale my przede wszystkim witamy się z wami serdecznie, z wielkimi uśmiechami od samego rana. Oliwia Ciszewska.
0: I Piotr Kolszowski. Pełna od rana swoboda, taka to nasza środa. To się nie rymuje, nie?
4: Nie, no to nawet się udało.
0: O, gramy.

0: Rano i dobrze. Dobra pobudka w radiu, gra w środowy i pierwszy lipcowy ranek, co bardzo istotne.
1: Nowy miesiąc rozpoczęliśmy. Dzisiaj także będziemy świętować parę świąt nietypowych. Tak tylko podpowiem. How, how?
0: A, czyli będzie coś lingwistycznego, a pewnie język angielski. Sprawdzimy to w szczegółach już za moment. Zostańcie blisko radia.

0: Perfekcyjne rano i dobrze, przyglądamy się od samego rana, choć jeszcze trudno, jeszcze oczy jakby zamglone po śnie naszemu kalendarzowi, bo kto to dzisiaj świętuje? Halina, Marian, Otton, Karolina, Szymon, Marcin, Julian, Bogusław. Najlepszego, moi drodzy, to jest wasz dzień.
1: Dziś dzień Sejmu Polskiego. Pytanie, czy ci, którzy zasiadają na co dzień w Sejmie Polskim, w związku z tym mają wolne, czy wręcz przeciwnie i dla odmiany biorą się do roboty?
0: Nie, no dzisiaj to ostra praca musi lecieć od samego rana. Ale, tak jak już podpowiadałam, mamy dzisiaj dzień...
1: owoców.
0: Psa! Mamy psa dzień.
1: Myślałam, że tymi owocami nawiążesz do tego, że jak posłowie pójdą do pracy, to będą z tego jakieś owoce, ale to już w ogóle...
0: Owocowe środy, mówisz? No dobrze, no to może zjedzą sobie jakiegoś bananka.

0: dobre wakacyjne granie od samego rana. Tak tylko za sprawą naszej playlisty można się rozbudzić, ale także warto się poruszać. I możemy się poruszać w naszym mieście na różne sposoby, między innymi wskakując do basenu. Oferta wakacyjna jest niezwykle szeroka. Od 9 do 16 można skorzystać z basenów w SP16. Aquatoruń także jest ciągle otwarte. Tutaj do godziny 14 wszyscy z legitymacją mogą się wybrać za darmo. Mamy też letnie baseny Mosiru, te otwarte, jak będzie pogoda sprzyjać. No i sporo więcej zajęć. O, tutaj może też kogoś zainteresować, że można się nauczyć jeździć na rolkach dzisiaj po południu od 17 do 18.
1: Natomiast jedna uwaga, raczej nie łączymy tych aktywności. Jeśli rolki, to nie basen, czyli w tych rolkach do basenu nie, bo to może się źle skończyć, zostaniecie wpisani na jakąś czarną listę, tych klientów nie obsługujemy.
0: I jak na rolkach, to nie przy basenie, nie tak tuż obok.
1: A już tym bardziej w basenie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Milki, Just the Way You Are w Radiu Gra o Poranku, to już za nami.
1: A przed godziną siódmą pojawi się jeszcze coś po polsku. Elektryczne gitary i włosy. Akurat tak, jak będziecie robić sobie fryzurę do pracy.
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
8: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
9: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
10: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
11: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest tu Politechnika.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
8: Środa w Toruniu zapowiada się dość dynamicznie w pogodzie. Rano sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, no i może także zagrzmieć. W ciągu dnia pojawi się więcej przejaśnień, choć pogoda jeszcze nie raz zaskoczy krótkim opadem. Temperatura wzrośnie do około 23 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Karol G nieco rozgrzewa nas o poranku, ale my tego podgrzewania nie potrzebujemy aż tak wiele, ponieważ gorąco jest także na stacjach paliw. Zakończył się program CPN, czyli ceny paliw niżej. No i już tak oficjalnie możemy powiedzieć, że chyba zaczyna się nowy program ceny paliw wyżej.
1: Oj tak, wyżej. To widać od samego rana na stacjach. Jak ktoś wczoraj nie pamiętał o tym, żeby zatankować do pełna, to...

0: to dziś będzie musiał do interesu sporo dołożyć.
1: A ja to przez chwilę miałam nadzieję, że właściciele stacji paliw nie zgotują nam takiego szoku cenowego. Hmm. Że wiesz, stopniowo po 2-3 grosze dziennie będą te ceny tak podnosić. Tak,
0: jasne, jasne. A po zajechaniu na stację, zamiast hot doga, kelner będzie cię zapraszał do pięknie nakrytego stołu, poda przegrzebki i zapyta: jaśnie pani, zwykła bezołowiowa czy premium?
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas informacje, trochę szczegółów pogodowych też. To bardzo istotne. A dziś Dzień Psa przypominamy. Gdyby ktoś zastanawiał się na przykład, czy pogoda przypadkiem dziś przez większą część dnia nie będzie pod psem, to może posłuchać prognozy pogody.
1: Ale też trzeba pamiętać o tych swoich pupilach. I dzisiaj dać im jakiś prezent. Może taki dłuższy nieco spacerek zrobić. No, akurat przed godziną 7. Jeszcze zdążycie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Po reklamie.
1: Mamy środę, pierwszy dzień lipca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Strażacy w województwie kujawsko-pomorskim walczą ze skutkami nocnych burz i gwałtownych opadów deszczu. Od północy służby odnotowały blisko setkę zgłoszeń. Strażacy wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic i posesji. Akcja wypompowywania wody trwa nadal. Przypomnijmy, że w regionie wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami i gwałtownymi opadami.
15: Dzieje się na drogach.
14: Teraz informacje z Torunia, konkretnie z Lewobrzeża. Dzisiaj rozpoczynają się prace związane z remontem ulicy Okulnej. W okolicy zmieni się organizacja ruchu. Okulna na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej będzie wyłączona z ruchu. Objazd wyznaczono ulicami Strzałową i Łódzką. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni także wiedzieć, że przez remont inaczej pojadą autobusy numer 12, 29 czy N93.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: Zapraszamy do Młyna Wiedzy. Toruńskie Centrum Nowoczesności w wakacje przygotowało bogatą ofertę warsztatów.
16: młodzi uczestnicy wcielają się w prawdziwych naukowców i wykonują szereg eksperymentów, podczas których różne substancje na przykład zmieniają kolory i pod wpływem właśnie różnych bodźców, bo to i drugich substancji oraz mamy ciekawy eksperyment, podczas którego używamy baterii. Nie następuje zmiana barwy, takiego odczynnika, właśnie wskaźnika naturalnego pH. No i ten eksperyment też pokazuje namacalnie, jak wygląda elektroliza wody, dość może trudne zagadnienie, ale w bardzo łatwy i eksperymentalny sposób przedstawiamy to uczestnikom.
14: Mówiła nam Justyna Strąg z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
15: O tym się mówi w Toruniu.
14: Dzisiaj w mieście wchodzi w życie nocna prohibicja. Od teraz, od godziny 22 do 6 rano w mieście, w sklepach czy na stacjach nie kupimy żadnego alkoholu. Restauracje, bary czy puby będą jednak działać normalnie. Chodzi tylko o alkohol kupowany na wynos. Magistrat liczy, że dzięki temu będziemy zdrowsi, a w mieście po zmroku będzie bezpieczniej.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Zapraszam na serwis sportowy. Za nami kolejne mecze fazy pucharowej na piłkarskim mundialu. Norwegia wyrzuciła z turnieju Wybrzeże Kości Słoniowej. Było 2-1. Drugiego gola strzelił Haaland. Francja pokonała pewnie Szwedów 3-0. Dwa trafienia na koncie Mbappé. Dzisiaj o poranku Meksyk pokonał też Ekwador 2-0. Dzisiaj o godzinie 18 mecz Anglia, Demokratyczna Republika Konga. O 22 grają Belgia i Senegal. O 2 w nocy polskiego czasu USA i Bośnia i Hercegowina. Klub hokejowy Energa Toruń informuje o nowym kontrakcie. Jeremi Prokurat, pochodzący z Warszawy napastnik, zasili szeregi młodych zawodników w toruńskim składzie. To młodszy brat znanego w naszym mieście Jakuba Prokurata. Od 2023 roku Jeremi grał w Sokołach Toruń, to reprezentant Polski w kategoriach młodzieżowych.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: 19 stopni pokazują termometry w Toruniu. Po nocnej burzy do miasta przyszło ochłodzenie. Na niebie jeszcze sporo chmur, może ciągle padać deszcz. W najcieplejszym momencie dnia będą dzisiaj 23-24 stopnie. Wieje umiarkowany północny wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą się poprawiać do obojętnych.
0: To już lipiec, ach jak pięknie. Wakacje pędzą.
1: Bardzo, bardzo. No dobrze, no zobaczymy, jak nam się rozwiną te polskie wakacje. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: rano i dobrze, dobra. Chciałem powiedzieć wtorkowo, ale gdzieś tam wtorek. Wtorek i czerwiec już za nami. No, mamy właśnie środę, pierwszy dzień lipca, więc środowa pobudka i środowy, lipcowy horoskop przed nami.
1: To może zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od retrogradacji Merkurego.
0: Matko jedyna.
1: Bo o tym sporo się mówi, naprawdę. Ty nawet nie jesteś świadomy.
0: Nie, ja też o tym czasami mówię, tylko chyba przez sen i nie pamiętam po prostu.
1: Ale widzisz, to też cię może dotykać, bo to oznacza dla nas takie psikusy od losu. Coś się może nieco częściej psuć. Może coś jeszcze wydarzy dziwnego w życiu miłosnym, jakiś były sobie o was przypomni. No, ale takie mało szkodliwe akcje będą. Baran odczuje za to je mocniej, bo bałagan tworzy się wokół niego niezwykle szybko. Zatem powodzenia, a byk z kolei będzie dzisiaj łagodził konflikty. No więc jeżeli szukacie zgody, no to wiecie, do kogo się udać.
0: Trochę mnie te psikusy od losu niepokoją. Nie lubię psikusów od losu.
1: Ale to wiesz, to najwyżej ci się laptop zepsuje.
0: Wolę dary. Dary losu.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali. Kto jeszcze odsypia kolejną nockę mundialową? No nie, ręka do góry to nie, bo odsypie przecież. Ależ to były emocjonujące spotkania. Komu udało się dobrze wytypować wynik, bo wiem, że wielu z was się bawi w ten sposób. Oliwi się udało.
1: Mi się tak udało. No. Obstawiałam 2-1, tylko na odwrót.
0: Trochę nie tak,
1: nie
0: rzeczywiście.
1: Dla tej drużyny.
0: A to Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej wygrała, ale było też więcej, bo nad ranem Meksyk wyeliminował Ekwador, a w środku nocy Francja rozjechała Szwedów.
1: Radość.
0: Dajże spokój. I to tak niektórzy powiedzą drugi dzień z rzędu. Wczoraj Niemcy odpadli, dzisiaj Szwedzi. Co nas czeka jutro?
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
8: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Zerkamy raz jeszcze do kalendarza i przypominamy pierwszy dzień lipca, a to oznacza, moi drodzy, między innymi, że zakończyła się rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski.
1: W takim razie sprawdzamy rankingi, jak to wygląda. Toruń niestety poza podium i tak mocno poza podium, ale pamiętam, jak z początkiem czerwca wspominaliśmy, że jesteśmy na 21 miejscu.
0: Tak, pamiętam, tak było.
1: No to utrzymaliśmy przynajmniej to 21 miejsce. Nie zaliczyliśmy spadku, tak trzeba może na to patrzeć.
0: Ewentualnie, wiesz, można pocieszać się naszą podtoruńską chlubą, bo oto uwaga, uwaga, wśród gmin rowerową stolicą Polski została gmina Łysomice, której mieszkańcy na rowerach wykręcili zresztą tak dużą ilość kilometrów, że nawet żadne duże miasto prezydenckie ich nie przegoniło.
1: No brawo, brawo, brawo, ale jest jeszcze jeden powód do dumy. Jacek Kwiatkowski pobił rekord Guinnessa w jeździe przez 30 dni na rowerze. Trzeba jeszcze poczekać na potwierdzenie, ale wygląda na to, że rekord jest nasz, to znaczy Jacka, bo on sam na rowerze ponad 11 tysięcy kilometrów zrobił.
0: Panie Jacku, gratulujemy. A teraz pan się po prostu dobrze wyśpi. Tego życzymy. A mieszkańcom gminy Łysomice raz jeszcze gratulujemy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Shakira, Daj Daj, czyli mundial w wydaniu muzycznym na naszej antenie. To już za nami.
1: No i sobie trochę pośpiewamy. I też z takim przesłaniem chyba dla Szwedów. Chłopaki nie płaczą, Tilaf, przed godziną 8.
0: Daj już spokój tym Szwedom.
2: Reklama. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat w praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
8: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznakiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny

0: 19 stopni pokazują termometry w Toruniu. Po nocnej burzy do miasta przyszło ochłodzenie. Na niebie jeszcze sporo chmur, może ciągle padać deszcz. W najcieplejszym momencie dnia będą dzisiaj 23-24 stopnie. Wieje umiarkowany północny wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą się poprawiać do obojętnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.

0: że wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88.8. O 8.00 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, ale ta informacja krąży w sieci od dłuższego czasu. Oto przypominamy, że to już od dziś.
1: Od dziś prohibicja w Toruniu. Od 22 do 6 rano nie zakupimy już trunków wyskokowych na wynos, ale będzie można jeszcze je zakupić i wypić w lokalu.
0: Do czego absolutnie nie zachęcamy. Ale rzeczywiście jest to pewna dość znacząca zmiana, która wprowadzona została już w wielu miastach Polski. Jak ktoś trochę podróżuje, to wiedziano, że na przykład w Krakowie tak jest od dłuższego czasu.
1: Oj, tak. Warszawa też przecież już wprowadziła niedawno. No to jesteśmy teraz po prostu jak wielkie miasta.
0: Kraków północy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, to oznacza, że pędzimy, biegniemy albo nawet jedziemy na rowerze, jak kto woli, w stronę godziny 8 i kolejnych informacji.
1: Ale oby tak ostrożnie, z kaskiem na głowie i wiecie,
0: jak
1: i straszą ustaloną.
0: Nie jest pewny, to nawet niech sobie kółek tych tylnych dodatkowych nie odkręca. Bezpiecznie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: o Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl. Po reklamie.
1: W kalendarzu środa, 1 lipca, jest 8. W radiu gra czas na kolejny raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Ta akcja ma przemawiać do wyobraźni kierowców. Policjanci dzień po dniu uzupełniają wakacyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. To już 8. edycja tego projektu. Od początku wakacji w kraju doszło już do 24 tragedii, w tym 3 w województwie kujawsko-pomorskim. Za każdym punktem na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną wypadku, przypominają policjanci.
3: To są wiadomości Radia Gra.
2: Kolejne remonty na A1 na trasie między Toruniem a Gdańskiem. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, wczoraj rozpoczęły się prace na autostradzie między węzłami Warlubie i Nowe Marse.
4: Prace obejmują jezdnię w stronę Gdańska. To oznacza, że jeden pas w tym kierunku jest wyłączony z ruchu. Roboty potrwają około 7 tygodni.
2: Przypomnijmy, że wciąż trwają prace na odcinku A1 Lisewo-Tużno.
4: Tak, tam ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w stronę Łodzi. Miejsce obsługi podróżnych dronowo w kierunku Łodzi pozostaje zamknięte. Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca, jednak ten termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.
2: Co zabrać na wypadek ewakuacji? Jak przygotować dom lub mieszkanie do kryzysu? Jak postępować w przypadku wybuchu paniki na imprezie masowej? Tego wszystkiego będą uczyć instruktorzy podczas powszechnych warsztatów ochrony ludności. Zapisy w naszym regionie ruszyły.
5: Warsztaty ruszają w całym kraju. Można też się zapisywać w województwie kujawsko-pomorskim. Tych warsztatów Polski Czerwony Krzyż przeprowadzi w województwie kujawsko-pomorskim 250 do końca października. I co ważne, są to warsztaty bezpłatne, na które może zapisać się każdy dorosły mieszkaniec z naszego regionu.
2: Mówił Tomasz Okoński, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału okręgowego PCK w Bydgoszczy. Szkolenia są darmowe, zapisać mogą się osoby indywidualne oraz grupy.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na serwis sportowy. Wielkie emocje w meczu Igi Świątek na tenisowym Wimbledonie. Polka po 3-setowym zaciętym starciu pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Po awansie do drugiej rundy Świątek nie kryła emocji, nawet łez. Było widać, że walka na korcie naszą reprezentantkę kosztowała naprawdę sporo. Pewnie do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak, który wygrał 6-3, 7-5, 7-5 z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
7: Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę, grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku.
2: Mówił Mike Szak, który w drugiej rundzie zagra z Zacharem Swajdą. Rywalką Igi Świątek będzie Karolina Pliszkowa. I jeszcze krótka informacja z parkietów. Koszykarski klub z Torunia opuszcza po tym sezonie Mateusz Szlachetka. To koniec przygody tego zawodnika z twardymi piernikami.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: 23 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, obojętne warunki biometeo, umiarkowany północny wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Dzisiaj na niebie będą dominować chmury, z których możliwe, że pokropi. Jeszcze do 10 będzie ważne ostrzeżenie IMGW dotyczące burz w naszym regionie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo nisko kłaniają się i zapraszają na kolejną wspólną godzinę o poranku. Oto ona,
9: Oliwia Ciszewska.
1: I oto ja, Olo Olszowski. Dzień dobry, cześć, kolejna piękna godzina przed nami. Co tam, pogramy coś chyba, nie?
9: Będzie wakacyjnie.
1: Ale będzie też o wielkich Polakach za wielką wodą. O tym już za moment.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali. Budzimy się razem z wami, tylko teraz należałoby sprawdzić, którą to godzinę będziemy mieli w słynnym Chicago, ponieważ teraz to już oficjalnie Robert Lewandowski w Chicago Fire został zaprezentowany wczoraj. Boże, ile oni postów z Lewym wrzucili, jeden po drugim. Ja myślałem, że się coś zacięło, ale okej, to pewnie taki system za wielką wodą.
1: Lewy musiał się nieco więcej pouśmiechać do zdjęć. Chyba tak. Ale ja tutaj spojrzę na tę sytuację z kobiecej strony, bo Ania Lewandowska też opublikowała post.
0: Też się cieszy.
1: No, że cieszy się z przeprowadzki, ale równocześnie się martwi. No bo wiesz, nowe miasto, nowy kraj, ale, nowa szkoła dla
0: pani
1: dzieci.
0: Aniu, pani Aniu, tak na pocieszenie. Przynajmniej będziecie bliżej Polonii naszej w Chicago i polskiej kiełbasy.
1: No tak, tak, no a przecież to się przyda. Bigos można ugotować.
0: Grilla zrobić, no. Jakieś barbecue. Pewnie. Widzi pani Aniu? Przeprowadzka to nie była wcale największa rewolucja, jaka panią czeka.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Gra. O 9:00 zapraszamy na kolejne wiadomości, ale wcześniej wejdziemy jeszcze na chwilę w klimat wakacyjny. O proszę, taki news. Na przykład, kto wybiera się w tym roku na Sardynię? Ręka do góry. I od razu ostrzegamy, żeby nie było zaskoczenia. Na słynną plażę Tueredda nie dostaniecie się bez specjalnej aplikacji w telefonie.
1: Jak aplikacji, że co, mam sobie miejsce na plaży bukować?
0: Olo, no dla wielu to nie będzie zaskoczenie. System pilotażowo wprowadzono już w ubiegłym roku, ale ponoć tak się sprawdził, że zostawili to rozwiązanie na stałe. Wspomnianą plażę codziennie odwiedzać może tylko 1100 osób. Mało tego, jak już w apce zarezerwujesz swój kawałek plaży, to nie wolno się tobie spóźnić na umówioną godzinę, bo jak nie przyjdziesz, to oczekujący turyści wskakują w twoje miejsce. Tak dziś wygląda nowoczesny plażing.
1: Dajcie spokój, ale zresztą poczekaj. Przecież my też mamy swój system plażowej rezerwacji i nie potrzeba tu żadnej aplikacji. Działa świetnie w dzień, w nocy i nad ranem. Wystarczy odgrodzić się parawanem.
2: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
20: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
21: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
20: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
22: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
23: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
24: Bo jest tu Politechnika.
25: Bo jest Politechnika Bydgoska.
26: Bo jest Politechnika Bydgoska.
27: Politechnika Bydgoska.
28: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
29: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
2: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze. Budzimy się w dobrym humorze, no bo sporo nas jeszcze czeka w te wakacje. Między innymi rozpoczął się Festiwal Anielskich Murali Łopot. Jeżeli zobaczycie niedługo więcej aniołów na ścianach, no to właśnie ten festiwal to już druga edycja projektu. Murale pojawią się między innymi na Chełmińskim, na Bielawach, na Starówce, na Rudaku, na Rubinkowie. No a za ich wykonanie odpowiadać będą artyści, którzy się znają na swojej robocie. Dodatkowo będzie im przygrywać toruńska orkiestra improwizowana. No, zrobi się z tego wręcz taki performance na
1: pięknie,
0: ulicy.
1: Nie tylko ładnie będzie można popatrzeć na ładne rzeczy, ale też ładnych rzeczy posłuchać. Festiwal, dodajmy, potrwa do 10 lipca. Ten koncert finałowy właśnie 10 lipca się odbędzie o godzinie 20:30 na Rubinkowie. Więcej szczegółów jeszcze wam na antenie Radio Gra sprzedamy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bob Sinclair i Kesha, I Can't Wait, to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami coś wakacyjnego, Enea i Kamień z napisem Love. Trochę sobie pośpiewamy.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzanie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: 23 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, obojętne warunki biometeo, umiarkowany północny wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Dzisiaj na niebie będą dominować chmury, z których możliwe, że pokropi. Jeszcze do 10 będzie ważne ostrzeżenie IMGW dotyczące burz w naszym regionie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
16: To jest Radio Gra.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: środa o poranku mija nam w rytmie hitów pełnych słońca, a my przypominamy, mamy dzisiaj Dzień Psa, dlatego z tej okazji takie krótkie przypomnienie psiego języka dla opornych. Jeżeli wasza psina merda ogonkiem, no to znaczy, że jest zadowolona, można podchodzić, ale jak ma spięte wszystkie mięśnie, odchodzi, oblizuje sobie pyszczek, no to nie, to tutaj to oznacza, że jest zestresowana, wtedy lepiej nie zaczepiać.
1: Ale to ja mam tak samo, mam spięte mięśnie, oblizuję sobie pyszczek i odchodzę gdzieś na bok.
0: To znaczy, jesteś głodny.
1: No dobra. W każdym razie wracając do piesków, no to chyba, że macie czym przekupić swojego pupila, to wtedy zawsze można zawołać.
0: Działa to też z niektórymi ludźmi.
1: Tak? Ludziom chcesz mnie przekupić?
0: A zobaczysz. Radio gra. Hity pełne słońca.

0: bardzo blisko 9 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie, też szczegółów pogodowych u nas.
1: No właśnie, żeby ta pogoda nas już nie zaskakiwała, a może właśnie lepiej, może żeby zaskakiwała.
0: A nawet jak nie będzie po naszej stronie, to po 9 bardzo pogodna dziewczyna się tu pojawi, Natalia Kawałek, więc ona wszystko naprawi.
1: Będzie słońce na antenie Radia Gra, to z pewnością.
0: No dajesz tu słoneczko, wchodź do studia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Co mówią Twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
6: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
7: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
8: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
19: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
18: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
19: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
18: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
19: Paulina Sygut-Jerzyna
18: i Krzysztof Ibisz.
19: Po reklamie.
1: Już 9, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
11: Dzień dobry, Michał Mrozek. Zapraszam na raport. 160 milionów złotych z Unii Europejskiej popłynie do naszego regionu, a wczoraj w naszym mieście wręczono kolejne umowy o dofinansowaniu z Brukseli. Sporo pieniędzy trafi do MPO w Toruniu.
1: Rozbudowa i modernizacja PSZOK to jest temat naszego projektu. 1 700 000 dofinansowania, cały projekt to jest 2,5 miliona złotych, czyli możemy już tutaj zrobić bardzo dużo. Selektywna zbiórka, segregacja odpadów, ponowny odzysk, wymiana rzeczy używanych, bo oprócz zaplecza budynków, bramy, dojazdu, wagi, będą również działania edukacyjne. Działania edukacyjne, informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.
11: Mówiła Joanna Pepłowska, prezes MPO w Toruniu.
17: To są wiadomości Radia Gra.
11: Zaglądamy do Wojewódzkiego Szpitala na Bielanach w Toruniu. Lecznica informuje o uruchomieniu nowego dwuźródłowego tomografu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Sprzęt udało się kupić dzięki dofinansowaniu z KPO. To jedno z najnowocześniejszych urządzeń tego typu na świecie, które pozwala wykonywać badania szybciej, dokładniej i bezpieczniej.
2: Kultura w Radiu Gra.
11: Toruńska Agenda Kulturalna ma nową dyrektorkę. To Marta Sochacka, która dotychczas pełniła obowiązki dyrektora. Jest absolwentką UMK. Swoje kompetencje poszerzała także na studiach podyplomowych. Przed pracą w TAK-u zatrudniona była jako animatorka w Młynie Wiedzy. Pracowała również w sektorze prywatnym jako młodszy specjalista do spraw marketingu. Kadencja Sochackiej potrwa do 30 czerwca 2030 roku. Jaki plan na TAK ma nowa dyrektorka? Sprawdź się na Gra FM.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Dziś start trzydniowego posiedzenia w Sejmie. Posłowie zajmą się projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tak zwaną ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
11: To będzie pochmurna środa w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj w Grodzie Kopernika 23 stopnie. Może pokropić. Wieje umiarkowany północny wiatr. Warunki biometeo będą obojętne. Jutro na niebie zobaczymy nieco więcej słońca. Będzie trochę cieplej, ale na horyzoncie na razie nie widać kolejnej fali upałów.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Tak oto brzmi, tak wygląda środa o poranku, drodzy państwo, i my już w tym przestajemy uczestniczyć, w tym procederze.
21: Niestety, ale wrócimy do was już jutro z samego rana.
0: I to nie jest jedyna, mam nadzieję, dobra wiadomość. Druga dobra, już bez dwóch zdań, wiadomość jest taka, że Natalia Kawałek za chwilę tutaj sobie pięknie, wygodnie zasiądzie i z państwem zostanie w dalszą część dnia.
21: Nazywamy się Oliwia Ciszewska.
0: I nazywamy się Piotr Kolczowski.
21: I dziękujemy za dziś, do usłyszenia, pa, pa.

Nasze przedpołudniowe spotkanie zaczynamy od bardzo relaksującej melodii Simple Red i Stars. No przepięknie to brzmi po godzinie 9, mimo że gwiazd o tej porze to już nie widać. Ale nie szkodzi, jakieś gwiazdy muzyczne z całą pewnością sobie znajdziemy. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia melduje, że jestem zwarta i gotowa, żeby zagrać wam kilka fajnych numerów, opowiedzieć kilka fajnych historii i przede wszystkim posiedzieć z wami do 13.

0: Ale Farbene i René Miller Body Talk to są hity pełne słońca, idealne na wakacje, bo przypominam, mimo że większość z nas siedzi w pracy, to wakacje mamy, moi drodzy. Z tej okazji poszukujemy waszych wakacyjnych rekordów. Być może macie coś takiego, czym możecie się pochwalić. Na przykład, że jesteście w stanie najdłużej z całej swojej rodziny wytrzymać na słońcu. Albo, że jesteście w stanie zjeść najwięcej gofrów na całym wyjeździe, albo cokolwiek innego, jakiś rekord, swój, własny, prywatny, podrzucajcie nam śmiało, zaglądajcie na naszą oficjalną stronę, tutaj na rekordy czekamy, jeżeli macie coś do dorzucenia, to bardzo chętnie pogadamy o rekordowych wakacjach. Czekamy na wasze zgłoszenia, zaglądajcie na naszą stronę internetową.
1: Radio Gra.
0: A swoją drogą w temacie rekordów teraz najbardziej utytułowany duet w historii brytyjskiej muzyki. Taki oficjalny rekord Guinnessa mają na swoim koncie. Właśnie panowie z Pet Shop Boys. To posłuchajmy tych rekordzistów.

0: I to są porządne wakacyjne brzmienia, Bryska i Odbicie w Radiu Gra Toruń. W tematach wakacyjnych też zostaniemy na moment, bo prezydent miasta i w ogóle nasze miasto zaprasza nas na cykl wydarzeń, koncertów, wystaw, kina letniego, warsztatów, wydarzeń sportowych i całej masy jeszcze innych zajęć. Toruń, lato, zabawa i wy. Tutaj rozpiskę na każdy dzień znajdziecie. Najlepiej zaglądać na stronę iloftoruń.pl, bo tutaj naprawdę każdego dnia masa wydarzeń, dziesiątki wydarzeń czekają. Dzisiaj na przykład zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Toruńskiego Piernika. Można sobie pozwiedzać. A co? Są też zajęcia z instruktorem na rolkach. To takim późnym popołudniem, więc po pracy bez problemu się załapiecie. Ale wiele zajęć startuje o 10:00 i na pewno też jeszcze na nie zdążycie.
1: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: To będzie pochmurna środa w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj w Grodzie Kopernika 23 stopnie. Może pokropić. Wieje umiarkowany północny wiatr. Warunki biometeo będą obojętne. Jutro na niebie zobaczymy nieco więcej słońca. Będzie trochę cieplej, ale na horyzoncie na razie nie widać kolejnej fali upałów.
21: To jest Radio Gra.

0: Justin Timberlake z ekipą powiedzieli nam bye, bye, bye. No i my faktycznie też powoli żegnamy już godzinę 9:00. 10:00 wybije za parę chwil, a punktualnie o 10:00, jak zawsze, nasi dziennikarze podrzucą wam te najważniejsze newsy z miasta. Bądźcie blisko, a będziecie na bieżąco. Z prognozą pogody też.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606-404-370. Transbruk.pl.
8: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
10: Po reklamie.
0: Pierwszy dzień lipca, mamy środę w kalendarzach, a na zegarach godzina 10:00. Pora na ten najnowszy raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Kolejna tragedia nad wodą w regionie. Wczoraj po południu służby otrzymały zgłoszenie o tonącej 11-latce. Rozpoczęły się poszukiwania na plaży nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie. Prowadzili je policjanci, strażacy, woprowcy. Po 2 godzinach udało się znaleźć dziewczynkę. Przez prawie godzinę prowadzono reanimację. Przywrócono czynności życiowe dziecka, które przetransportowano potem śmigłowcem do szpitala w Toruniu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dziewczynka zmarła przed północą. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury dotyczące okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Poinformował dzisiaj o poranku Radio Gra podkomisarz Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Wąbrzeźnie.
12: O tym się mówi w Toruniu.
11: W Toruniu rusza budowa nowego przejścia dla pieszych, które połączy stację kolejową Katarzynka z osiedlem Jar. To wyczekiwana inwestycja, o której powie teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Przejście zostanie wyposażone w azyl dla pieszych i sygnalizację świetlną uruchamianą przyciskiem. Dodatkowo powstaną nowe chodniki i oświetlenie, które poprawi widoczność po zmroku. Prace mają się zakończyć do końca lipca. Jak informują drogowcy, zakończenie inwestycji pozwoli PKP PLK na uruchomienie stacji kolejowej Katarzynka.
12: To są wiadomości Radia Gra.
11: Teraz w raporcie informacje ze świata. Unia Europejska ma wyłożyć pieniądze na ukraińskie drony. Uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel.
14: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto.
11: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginio.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
11: To pochmurny i chłodniejszy dzień w Toruniu. Lipiec rozpoczął się od nocnej burzy. Dzisiaj w ciągu dnia może jeszcze pokropić. Deszczowy może być także wieczór. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie. Warunki biometeo są obojętne, wieje umiarkowany wiatr. Jutro na niebie będzie nieco więcej słońca i będzie nieco cieplej.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: I zaczęliśmy tak oto godzinę 10:00 i powiem wam szczerze, czuję, że dobre rzeczy są przed nami. Zmiany pogodowe to na pewno, ale i muzycznie będziemy sobie tutaj dogadzać. Od tego w końcu nas macie. To zaczynamy. Od Dawida Podsiadło, numer Sezon Dobry na godzinę 10:00. Dajcie głośniej.

0: to się nazywa? Poczucie solidarności. Chyba wszyscy czujemy dokładnie to samo, że fajniej by było jednak posiedzieć w domu, a nie w pracy. Bonnie M, Gotta Go Home w Radiu Gra. No cóż, jeszcze w tej pracy sobie trochę posiedzimy, ale na pocieszenie siedzę razem z wami i mam dla was ciekawe newsy. Na przykład takie, że już od dzisiaj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci mogą dodać do aplikacji mObywatel. Te dokumenty mają dokładnie taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a więc prawdopodobnie nikt nas nie będzie nigdy już w życiu pytał o dyplom ze studiów, ale jakby co, to można go pokazać na telefonie.
1: Reklama. Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: jak się śpiewa piosenki, to może niektórym jest wszystko jedno, ale wiem, że wam wszystko jedno z całą pewnością nie jest. No bo moi drodzy, to co się będzie działo dzisiaj w Toruniu, to już może nawet dostaliście SMS-a od alertu RCB. Jesteśmy w pomarańczowej strefie, a to oznacza, że mogą pojawić się burze, może pojawić się silny wiatr, może być dzisiaj groźnie, głośno i niebezpiecznie, ale o szczegółach pogodowych za chwilę wam opowiemy. Zostańcie blisko, wszelkie ostrzeżenia u nas usłyszycie jako pierwsi.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.

0: Biedronka. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
1: Po reklamie.
2: To pochmurny i chłodniejszy dzień w Toruniu. Lipiec rozpoczął się od nocnej burzy. Dzisiaj w ciągu dnia może jeszcze pokropić. Deszczowy może być także wieczór. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie. Warunki biometeo są obojętne, wieje umiarkowany wiatr. Jutro na niebie będzie nieco więcej słońca i będzie nieco cieplej.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Sector Ready for Your Love w Radiu Gra Toruń jeszcze przed 11. I uwaga, oni są gotowi na miłość, a wy być może jesteście gotowi na to, żeby wybrać się na rajd rowerowy. A już w tę niedzielę jest okazja, żeby wybrać się i zrobić naprawdę fajną traskę. Oddział miejski PTTK w Toruniu zaprasza już w tę niedzielę o godzinie 10. Jest okazja do tego, żeby ruszyć i zrobić bardzo ładny rajd z Torunia przez Papowo-Toruńskie Zakrzewo, Sławkowo do Mirakowa. Jeżeli macie chęć, no to śmiało, trzeba się zapisać do piątku 3 lipca, a więc czas jest, a szczegółów poszukajcie po prostu na Facebooku. Tutaj wszelkie numery telefonów i wszelkie informacje na temat wpisowego, niewielkiego, ale jednak znajdziecie. Świętojański rajd rowerowy PTTK Toruń zaprasza.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Swoją drogą, z tego co patrzyłam, to w niedzielę zapowiada nam się naprawdę ładna pogoda, nie tak upalna jak w ciągu kilku ostatnich dni, więc warto rozważyć. A propos pogody, to odrobina błękitu jeszcze od tej damy, Madonna i True Blue.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
4: O, adres taki egzotyczny.
5: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
4: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Po reklamie.
10: I właśnie wybiła godzina 11, a to oznacza, że zaczynamy kolejny raport. Posłuchajcie, co przygotowali nasi dziennikarze.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje z Lewobrzeża w Toruniu. Dzisiaj rozpoczyna się remont ulicy Okulnej. W okolicy zmienia się więc organizacja ruchu. Okulna na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej będzie wyłączona dla samochodów. Objazd wytyczono właśnie Strzałową i Łódzką. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni także wiedzieć, że przez remont inaczej jeżdżą autobusy numer 12, 29 czy N93.
0: To są wiadomości Radia Gra.
11: 160 milionów złotych z Unii Europejskiej popłynie do naszego regionu. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim wręczono kolejne umowy o dofinansowania z Brukseli. Sporo pieniędzy trafi do Fundacji Arkadia z Torunia.
12: Środki zamierzamy przeznaczyć na rozbudowę ośrodka dla osób z głęboką niepełnosprawnością. W chwili obecnej wspieramy w tym ośrodku 20 osób. Docelowo wsparcie otrzyma 30 osób przy profesjonalnej kadrze. Natomiast drugie dofinansowanie będzie kierowane na remont dwóch mieszkań, które będą uzupełnione o asystenturę.
11: Mówiła Danuta Piątkowska, prezes Fundacji Arkadia w Toruniu.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Dzisiaj oficjalny koniec rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej przechodzi do historii. Na stacjach benzynowych drożej niż dotychczas. Za 95 płacimy średnio 6,88, za litr diesla 6,99.
13: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno, w jakiej cenie.
14: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
13: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
14: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe, czy niższe, czy one są regulowane?
15: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską.
11: Z kierowcami rozmawiał Michał Radkowski. MGW wydało nowe ostrzeżenia meteo o burzach. Dotyczą one części kujawsko-pomorskiego, ale tym razem nie Torunia. Na naszym niebie jednak sporo chmur może dzisiaj popadać. Warunki biometeo są obojętne. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie środy 22 stopnie. Jutro będzie nieco cieplej. Na niebie pojawi się także nieco więcej słońca.
10: No to teraz mamy, słuchajcie, naprawdę poważne wakacje, poważne lato. Jest już lipiec. Co prawda dopiero pierwszy dzień lipca, ale to brzmi dostojnie, jak na wakacyjną porę przynajmniej. I to jest też ten znak, sygnał, żeby się na poważnie zastanowić, co ze sobą chcecie w te wakacje robić, bo one już tu są i zaraz nam przelecą między palcami. Zobaczycie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Jestem z wami do 13.

0: piękne. Udać się w stronę słońca to jest bardzo dobry kierunek. Ewelina Lisowska wie, co śpiewa. No tylko właśnie, żeby słońce nas cieszyło, to my musimy mieć komplet. A właśnie o takim komplecie najbardziej standardowym, czyli słońce plus woda. Teraz czytam, że kąpielisko nad Bałtykiem jest zamknięte. Chodzi o kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, a wszystko przez to, że jak możecie się domyślać... zakwitły tam sinice. Tak jest, zaczęliśmy sezon wakacyjny na pełni, no bo nie tylko mamy upały, nie tylko mamy tłumy w pociągach, ale mamy też tłumy sinic. Póki co w jednym tylko kąpielisku, ale wiecie jak to jest, jak się pojawią w jednym, zaraz będą w całej Polsce. No cóż, sinice też kiedyś muszą mieć wakacje.
1: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania, nareszcie pięknie to brzmi. Nareszcie też mogą na pewno zaśpiewać albo powiedzieć sobie pod nosem ci, którzy czekają, aż nam się ukaże naszym oczom pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu pod Toruniem, bo tutaj prace już dobiegają końca. Już chyba możemy powiedzieć oficjalnie, że mamy największą rzeźbę Matki Bożej, to na pewno. Trwa aktualnie demontaż rusztowań. Na połowę sierpnia zaplanowano poświęcenie figury i powiedzmy takie oficjalne otwarcie, ale gdybyście chcieli już teraz zobaczyć, no właśnie, na własne oczy, jak to wszystko wygląda, to śmiało można się wybrać na wycieczkę.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
1: Czyli tak, oficjalnie rekord Europy mamy pobity, ale to nie jest rekord, który zaliczałby się do naszych wakacyjnych rekordów, których szukamy na gra.fm. Zaglądajcie na naszą stronę i wpisujcie, jakie wakacyjne rekordy wy pobijacie osobiście. Gra.fm. Czekamy.

0: sama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: MGW wydało nowe ostrzeżenia meteo o burzach. Dotyczą one części kujawsko-pomorskiego, ale tym razem nie Torunia. Na naszym niebie jednak sporo chmur może dzisiaj popadać. Warunki biometeo są obojętne. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie środy 22 stopnie. Jutro będzie nieco cieplej. Na niebie pojawi się także nieco więcej słońca.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: No to się pewnego dnia zebrała ekipa i nagrała doskonały numer. Gole z orkiestra, Gromi i Bedo S. Górą ty, górą ja. To był ostatni numer przed godziną 12, jaki dla was przygotowaliśmy, ale po 12 kolejna porcja hitów, no i po 12 będziemy już bliżej weekendu niż dalej. O 12 natomiast usłyszycie najnowszy raport, będzie też ta najświeższa prognoza pogody, więc koniecznie zostańcie blisko, nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Po reklamie.
0: 12. Samo południe. Nasi dziennikarze właśnie o tej porze są gotowi, żeby przekazać wam najnowszy raport.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku pakiet informacji dla pasażerów MZK w Toruniu. Pamiętajcie, że od poniedziałku autobusy i tramwaje kursują według tych feryjnych rozkładów jazdy. Przez remonty torowisk wstrzymany jest częściowo ruch tramwajów numer 1. Nie kursuje także szóstka, choć w rozkładach jest więcej kursów trójki. Od dzisiaj inaczej jeździ także na przykład autobusowa dwunastka, a to z kolei efekt startującego remontu ulicy Okulnej.
1: To są wiadomości Radia Gra.
18: Co zabrać na wypadek ewakuacji? Jak przygotować dom czy mieszkanie do kryzysu? Tego wszystkiego będą uczyć instruktorzy podczas powszechnych warsztatów ochrony ludności. Zapisy w naszym regionie ruszyły. W Kujawsko-Pomorskiem zaplanowano do końca października 250 bezpłatnych spotkań.
19: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać, ale też bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy właścicieli firm, którzy chcieliby na przykład przeszkolić swoich pracowników.
18: Mówił Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy. Trwają wakacje, a to czas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Co przygotowało Centrum Nowoczesności?
20: Laboratorium Szalonego Naukowca, ponieważ mamy wakacje, więc możemy troszeczkę z przymrużeniem oka przeprowadzać nasze zajęcia, wychodząc poza szkolne schematy, więc na przykład w środę odbywają się warsztaty Ale Jaja, ale również zapraszamy na balonowy boom w sobotę czy w niedzielę w ekspedycję w głąb ziemi.
18: Mówiła Kinga Łęgowska. Żydowska z Młyna Wiedzy w Toruniu.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Ruszyły przesłuchania świadków w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Kogo przesłuchują śledczy?
21: Na pierwszy ogień idą przedstawiciele personelu szpitala. Jak usłyszałem, chodzi o zweryfikowanie informacji, które po pierwsze stały się podstawą zawiadomienia dyrekcji szpitala, a po drugie chodzi o te przekazane przez Emila Jędrzejewskiego. Prokuratura nie chce ujawniać, kto konkretnie został wezwany. Wiadomo natomiast, że mowa o personelu medycznym, ale także administracyjnym.
18: Mówił Krzysztof Zasada.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
18: Słupki rtęci powoli pną się do góry. Dzisiaj termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 23 stopnie. Na niebie dużo chmur, w Toruniu może pokropić, a w regionie niewykluczone burze. Choć nowe alerty IMGW nie dotyczą Grodu Kopernika i powiatu toruńskiego. Warunki biometeo będą dzisiaj obojętne.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Środa, pierwszy dzień lipca. Piękny to dzień, dzień pełen świąt różnorakich, dzień psa, dzień owoców. A to nie wszystko. To jeszcze dzisiaj świętuje, to za chwilę będziemy sprawdzać, więc zostańcie blisko. Również ze względu na hity, jakie dla was mamy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Od jazu, don't go, a my o tej porze, jak zawsze, zajmujemy się horoskopem, ale takim bardzo ogólnym, no i urodzinami tych, którzy dzisiaj świętują. Kto urodził się 1 lipca, ten podobno wyróżnia się pracowitością i skromnością, ma dobre serce, nieprzeciętny intelekt i jest ogromnie przedsiębiorczy. Wszyscy, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, no moi drodzy, gratuluję. Piękny to zestaw cech, a przy okazji oczywiście wszystkiego najlepszego. Sprawdzam przy okazji, kto również z wami świętuje. Dzisiaj Krzysztof Piątek, reprezentant Polski w piłce nożnej, ale też Łukasz Zagrobelny, Mezo, Marieta Żukowska, więc całkiem sporo artystów z postaci międzynarodowych. Mamy tutaj Liv Tyler czy Pamelę Anderson. No to jeszcze raz, wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego, niech wam się darzy w kolejnym roku urodzin.
1: Reklama. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
3: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
2: Chodzi mi o te wypieki.
3: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 2 jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
1: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Take On Me, grupa Aha w Radiu Gra, takie melodie. No, pięknie to brzmi, to są hity pełne słońca. Teraz nie wiem, czy słoneczna informacja dla tych, przed którymi egzamin na prawo jazdy na pewno, ale ci, którzy ten egzamin mają już za sobą, to się mogą lekko zdenerwować, bo uwaga, szykują nam się wielkie zmiany w egzaminach na prawko. Chodzi o kategorię B i B1. Podobno ma zostać zlikwidowany egzamin na placu manewrowym, czyli coś, co było szalenie stresujące, no i teraz niektórzy już nie będą musieli przez to przechodzić. I powiem wam szczerze, ja coś czuję, że teraz się zacznie to gadanie, że ludzie to prawo jazdy w chipsach znajdują, że za moich czasów to kierowcy naprawdę coś umieli. No cóż, teraz na pewno będą po prostu trochę mniej na tym egzaminie zastresowani.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Ale chyba jednak tylko trochę mniej zestresowani, no bo jednak egzamin jest egzamin, człowiek się musi postresować.

0: I to są dobrze nastrajające brzmienia. Belinda Carlisle w Radiu Gra Toruń. Takie melodie po 12 wam serwujemy. Jeżeli macie ochotę natomiast zostać trochę dłużej w takich pięknych, wrażliwych brzmieniach, w pięknym, wrażliwym otoczeniu, to polecam waszej uwadze 17. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej Plaster. Jeszcze się toczy, jeszcze się dzieje. Centrum Sztuki Współczesnej Znak Czasu. Tutaj w Toruniu właśnie możecie zobaczyć całą masę pięknych rzeczy od wybitnych artystów i artystek nie tylko z Polski, ale też z całego świata. To jest wystawa, która z całą pewnością zrobi na was wrażenie. Współczesne plakaty, ale też trochę grafiki projektowej, a więc zobaczycie różnego rodzaju okładki książek, albumów, płyt winylowych, rzeczy, które na pewno zrobią na was wrażenie i poruszą jakieś czułe struny w was. Więc zaglądajcie śmiało. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej jeszcze trwa, jeszcze możecie korzystać z tych wszystkich pięknych rzeczy.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: Słupki rtęci powoli pną się do góry. Dzisiaj termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 23 stopnie. Na niebie dużo chmur, w Toruniu może pokropić, a w regionie niewykluczone burze. Choć nowe alerty IMGW nie dotyczą Grodu Kopernika i powiatu toruńskiego. Warunki biometeo będą dzisiaj obojętne.
4: To jest Radio Gra.

0: Bach i Norma Jean Martin to jest numer, który ma w sobie całą masę energii i wielką moc, którą właśnie chcemy wam dzisiaj w Radio Gra przekazać, żeby reszta tego tygodnia, reszta tego popołudnia płynęła wam po prostu lżej. W tym momencie ja swoją pałeczkę przekazuję dalej. Marcin Wiśniewski się wami zaopiekuje od 13. O 13 natomiast jeszcze nasi dziennikarze się zameldują z najnowszymi newsami i najnowszą prognozą pogody, więc koniecznie zostańcie blisko, a my słyszymy...
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polo Markecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku.

0: Reklama.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: I to już 13 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj, świat. Czas na raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Dzisiaj w Toruniu wchodzi w życie nocna prohibicja. Od godziny 22 do 6 rano w sklepach czy na stacjach benzynowych nie kupimy w Toruniu już żadnego alkoholu. Magistrat liczy, że dzięki temu będziemy zdrowsi, a w mieście po zmroku zrobi się bezpieczniej. Jeśli przedsiębiorca sprzeda alkohol po 22, może stracić koncesję, ostrzega magistrat. Restauracje, bary czy puby będą jednak działać w mieście normalnie. Chodzi tylko o alkohol kupowany na wynos.
11: To są wiadomości Radia Gra.
10: 160 milionów złotych z Unii Europejskiej popłynie na Kujawy i Pomorze. Wczoraj w naszym mieście wręczono kolejne umowy o dofinansowania z Brukseli. Sporo pieniędzy trafi do MPO w Toruniu. Za 1 700 000 złotych rozbudowany będzie PSZOK przy Kociewskiej.
12: Ilość odpadów w zależności, ale na szczęście coraz jest mniejsza. Około 65 tysięcy ton odpadów rocznie z Torunia, od mieszkańców Torunia odbieramy jako Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, a do PSZOK-ów trafia zaledwie 7 tysięcy ton albo aż 7 tysięcy ton z obydwu PSZOK-ów, bo trzeba przypomnieć sobie, że mamy dwa PSZOK-i na ulicy Kociewskiej i Nadwernickiego, przy czym modernizacja i rozbudowa dotyczy ulicy Kociewskiej.
10: Wyliczała Joanna Pepłowska, prezes MPO w Toruniu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Jeszcze w sierpniu polscy marynarze rozpoczną w Szwecji szkolenie na nowych okrętach podwodnych. Przypomnijmy, że w ramach podpisanej umowy do 2031 do marynarki wojennej mają trafić 3 nowoczesne jednostki. Co zyskujemy?
13: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
14: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu.
13: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi.
10: Tłumaczył Stanisław Pawłowski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
10: To pochmurny dzień w Toruniu, niewykluczone są opady deszczu, w regionie niewykluczone także burze, chociaż najnowsze alerty IMGW nie dotyczą akurat naszego miasta. Warunki biometeo dzisiaj są obojętne, wieje umiarkowany wiatr, 23 stopnie pokażą termometry w tym najcieplejszym momencie tej środy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
9: Czy tylko ja mam nieodparte wrażenie, że czerwiec minął nam od po prostu Tak, i już go nie ma. Pierwszy dzień lipca w kalendarzu, chwila po 13 na zegarach, środa popołudnie. Mam nadzieję, że da się lubić. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Polecamy się z hitami pełnymi słońca. Na początek Madonna i Lies La Bonita. Marcin Misiewski, witajcie.

Trzymając się tytułu tego numeru Hello od Martina Sołega, hej, hi, hello dla tych, którzy dołączają. Wakacje wystartowały, wystartowały też letnie kolonie, wyjazdy, obozy, spotkania, no i wycieczki autokarowe, większe, mniejsze. No i tutaj policjanci z naszego województwa przypominają o tym, że każdy autokar powinien być sprawdzony. Może być sprawdzony przez policjantów. Tych kontroli w czerwcu było kilkadziesiąt w naszym mieście, w województwie, rzecz jasna, jeszcze więcej. Policjanci sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów przed wyjazdem z naszymi pociechami, no i trzeźwość kierowców, no i taka kontrola może być przeprowadzona za każdym razem, gdy tylko jeden z rodziców, opiekunów lub też organizator wycieczki o to poprosi. Policjanci przyjeżdżają, sprawdzają tak, aby z spokojem duszy można było wysłać naszą młodzież w kierunku wakacyjnych przygód. Warto o tym pamiętać.

0: Na dobre środowe popołudnie to są hity pełne słońca w radiu. Gra w wakacje można na przykład, jak mówił kiedyś klasyk, grać w gry, można też robić zupełnie inne rzeczy. Jakie plany mają mieszkańcy miasta? O to dopytywał pan Artur. Artur Stochla.
1: Nie ma żadnych planów, nie mam. Ja chyba będę siedzieć w domu tylko.
2: A jak w domu, to coś planujesz robić? Nie wiem, książka, gra, może gdzieś się z kimś spotykać, wychodzić, kino, coś?
1: Zapewne będę grał na komputerze, bo planuję kupić nowy i będę to testować.
2: Teraz jesteście na wycieczce, czy nie? Czy jak to wygląda?
3: Teraz jesteśmy w odwiedzinach u wnuków moich. Z tym wnukiem przyjechaliśmy i będziemy tydzień sobie tutaj.
2: Tutaj? Są jakieś plany wakacyjne?
4: Może jedziemy.
0: Nad morze, w góry, nad jezioro, na Mazury, gdziekolwiek, byle złapać troszkę oddechu od tego dnia codziennego, prawda? I tego wam życzymy.

0: Reklama.
1: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
0: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
10: To pochmurny dzień w Toruniu. Niewykluczone są opady deszczu. W regionie niewykluczone także burze. Chociaż najnowsze alerty IMGW nie dotyczą akurat naszego miasta. Warunki biometeo dzisiaj są obojętne. Wieje umiarkowany wiatr. 23 stopnie pokażą termometry w tym najcieplejszym momencie tej środy.

Na piłkarskim mundialu jesteśmy już w fazie, że ktoś przychodzi do 1/8, a ktoś po prostu pakuje walizki i wraca do domu. W nocy działo się sporo, Meksyk pokonał Ekwador 2-0, Francja już w fazie, że ktoś przychodzi do 1/8, a ktoś po prostu pakuje walizki i wraca do domu. W nocy działo się sporo, Meksyk pokonał Ekwador 2-0, Francja...

0: Jason Derulo, z nim też mamy prawie do 14 w Radiu Gra, też szybki rzut oka na drogi w Toruniu, szczególnie na tę jedną, którą widzimy z radiowego okna. Na wiadukcie Kościuszki mamy kolizję i tu mogą występować utrudnienia w kierunku centrum miasta. Ostrzegamy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
0: O 14 w Radiu Gra mamy dla Was najnowsze wiadomości z miasta, regionu, kraju i świata. Czas na raport.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie. Wczoraj po południu służby otrzymały zgłoszenie o tonącej 11-latce. Rozpoczęły się poszukiwania prowadzone przez policję, strażaków, woprowców. Po 2 godzinach udało się odnaleźć dziewczynkę. Przez 50 minut prowadzono reanimację, przywrócono czynności życiowe dziecka, więc przetransportowano je śmigłowcem do szpitala w Toruniu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dziewczynka zmarła. Dodajmy, że tylko w ubiegły weekend w Kujawsko-Pomorskiem utopiły się 3 osoby.
8: Dzieje się na drogach.
7: Kolejne remonty na autostradzie na trasie między Toruniem a Gdańskiem. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, wczoraj na A1 rozpoczęły się kolejne prace między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
9: Prace obejmują jezdnię w stronę Gdańska. To oznacza, że jeden pas w tym kierunku jest wyłączony z ruchu. Roboty potrwają około 7 tygodni.
7: Wciąż trwają prace między Lisewem a Turzynem.
9: Tak, tam ruch odbywa się 2 pasami w kierunku Gdańska i 1 pasem w stronę Łodzi. Miejsce obsługi podróżnych Drzonowo w kierunku Łodzi pozostaje zamknięte. Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca, jednak ten termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.
8: To są wiadomości Radia Gra.
7: Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia, to jeden z tematów poruszanych podczas spotkania premiera z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ. Jaki miałby być ten limit na zarobki medyków?
10: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80% czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany,
7: mówił Michał Dobrołowicz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
7: Maksymalnie 23 stopnie pokażą po południu termometry w Toruniu. To zdecydowanie chłodniejszy dzień. Na niebie dużo chmur, możliwe są przelotne opady deszczu. Warunki biometeo uległy poprawie, ale są tylko obojętne. Wieje umiarkowany wiatr. Jutro ma być nieco cieplej i nieco słoneczniej.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: No to wracając jeszcze na chwilę do prognozy pogody. Wynik w okolicach 30 plus 30 raczej w pierwszej części lipca nam nie grozi. W mieście i w regionie raczej to wszystko będzie oscylowało maksymalnie do 25 kreski, przynajmniej do pierwszej połowy lipca. Tak wynika z tej długoterminowej prognozy dla miasta i regionu. Kłaniam się zatem ciepło i słonecznie dziś po godzinie 14, bo już można. Ale Warben w Radiu Gra na początek i Ewa Max u nas. Marcin Misiecki, witajcie.

0: Knowing Me, Knowing You od ABBA, klasyka gatunku w radio gra, tak dla was gramy. To są hity pełne słońca. No dzisiaj trochę go jak na lekarstwo w mieście Toruniu. Czy pogoda pozwoli rozegrać kolejną rundę PGA Ekstraligi? No mam nadzieję, że tak. Raczej większych problemów na teraz nie widać w aurze, a to ważne, bo przecież już 5, czyli w najbliższą niedzielę, torunianie jadą na derbowy pojedynek do Grudziądza. Mecz arcyważny i dla Grudziądzan, i dla Torunian, bo my chcemy jeździć w playoffach, Grudziądzanie też. No a ten wynik będzie dosyć znaczący. W pierwszym meczu Torunianie wygrali u siebie 6 punktami, 4-2 do 48. Warto by było przywieźć z tego meczu przynajmniej bonusa, prawda? Jak nie, pełne 3 punkty, co wydaje się wynikiem wymarzonym, i to będzie hit. Kolejki o 19:30 w najbliższą niedzielę. Będziemy albo na miejscu obserwowani, albo w domach trzymali kciuki za toruńskie anioły mistrzów Polski.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
10: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
12: Bierzemy.
10: Buen provecho.
12: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
13: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
16: O, Barbara! Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz!
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę, bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

dobrą energią i dawką słońca na lato i na wakacje. Gramy dla was w Radiu Gra, a za chwilę głos absolutnie wyjątkowy, którego nie da się zapomnieć. Tina Turner zaśpiewa u nas Simply the Best. Wcześniej też najnowsza prognoza pogody. Pozostańcie z nami.

0: reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
5: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
7: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
8: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest tu Politechnika.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Politechnika Bydgoska.
13: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
14: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.
22: Maksymalnie 23 stopnie pokażą po południu termometry w Toruniu. To zdecydowanie chłodniejszy dzień. Na niebie dużo chmur, możliwe są przelotne opady deszczu. Warunki biometeo uległy poprawie, ale są tylko obojętne. Wieje umiarkowany wiatr. Jutro ma być nieco cieplej i nieco słoneczniej.
23: To jest Radio Gra.

0: Enrique i Pitbull dają radę. Teraz wyjeżdżamy na A1. Przypominamy o utrudnieniach, szczególnie w kierunku Gdańska. No właśnie, wystartował remont między węzłami Warlubie i Nowe Marzy w kierunku Gdańska. To oznacza, że jeden pas jest wyłączony z ruchu. No i przypominamy, że wciąż trwają prace na odcinku A1, czyli Lisewo-Tużno. I tu też można napotkać na utrudnienia. To ważna informacja dla tych, którzy no być może w stronę Trójmiasta lub też po prostu wybrzeża w najbliższym czasie będą się kierować. Cierpliwości zatem życzymy. A my gramy. Męskie granie za chwilę i supermoce.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
1: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest pierwszy dzień lipca w kalendarzu, jest 15. Słuchajcie, Radia Gra, to czas na najnowszy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. W Toruniu rusza budowa nowego przejścia dla pieszych. Połączy ono stację kolejową Katarzynka z Jarem. To wyczekiwana inwestycja, o której powie teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Przejście zostanie wyposażone w azyl dla pieszych i sygnalizację świetlną uruchamioną przyciskiem. Dodatkowo powstaną nowe chodniki i oświetlenie, które poprawi widoczność po zmroku. Prace mają się zakończyć do końca lipca. Jak informują drogowcy, zakończenie inwestycji pozwoli PKP PLK na uruchomienie stacji kolejowej Katarzynka.
0: Dzieje się na drogach.
3: Dzisiaj rozpoczynają się prace związane z remontem ulicy Okulnej. W okolicy zmienia się organizacja ruchu. Okulna na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej będzie wyłączona z ruchu. Wyznaczono objazdy. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni wiedzieć, że przez remont inaczej pojadą autobusy numer 12, 29 czy N93.
0: Wiadomości z regionu.
3: To był wyjątkowy finał rowerowego miesiąca w gminie Łysomice pod Toruniem. Wczoraj ultrakolarz Jacek Kwiatkowski zakończył próbę pobicia rekordu Guinnessa w liczbie kilometrów przejechanych na rowerze w ciągu jednego miesiąca. Według wstępnych danych Kwiatkowski pokonał 11 635 kilometrów. Jeśli te statystyki zostaną potwierdzone, to uda się pobić rekord Stevena Abrahama z 2016 roku. Wynik musi jednak zostać oficjalnie zatwierdzony.
0: To są wiadomości Radia Gra.
3: Teraz w raporcie powiemy o rewolucji w zakupach przez internet. Od dzisiaj nowe unijne przepisy wprowadzają opłaty celne za przesyłki o wartości do 150 euro.
5: Przykładowo, jeżeli dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
3: Wyjaśnił profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cło będzie naliczane już w momencie dokonywania płatności za towar, a nie dopiero przy odbiorze przesyłki.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy, a w nim piłkarski mundial. Meksyk 2-0 pokonał dzisiaj o poranku Ekwador. Jego rywalem w 1/8 będzie zwycięzca wieczornego meczu Anglia-Demokratyczna Republika Konga. Brak awansu Anglii byłby sensacją. Wyspiarze są faworytami starcia z drużyną z Afryki, ale jej sposób gry jest niewygodny dla rywali, zaznacza selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. To drużyna, która nie stworzyła wielu sytuacji, ale nie straciła wielu bramek w meczach z takimi ekipami jak Kolumbia czy Portugalia. Taki właśnie mecz nas czeka. Początek o 18. O 22 Belgowie, którzy w tym turnieju grają przeciętnie, zmierzą się z Senegalem, a w nocy ostatni z gospodarzy mundialu, reprezentacja USA, zagra z Bośnią i Hercegowiną.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Dzisiejsza temperatura maksymalna to 23 stopnie. Jutro będzie trochę cieplej. Jutro na niebie zobaczymy także więcej słońca. W czwartek w Toruniu nie powinno padać. A dzisiaj po południu i wieczorem jeszcze możliwe są przelotne deszcze. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są aktualnie obojętne.
2: Rozkręcamy środowe popołudnie, chwila po 3 po 15 na zegarach. Niektórzy odliczają czas do końca działań w pracy. Godzina, dwie, a może półtorej zostało. Jesteśmy z wami, jak zawsze, Billy Joel na początek i Bob Sinclair i Kesha, I Can Wait. Marcin Wisicki, kłaniam się, dzień dobry. To są hity pełne słońca.

0: przybywa i przybywać będzie murali w naszym mieście. Jak już pewnie wiecie z naszych raportów, od 10 lipca 5 toruńskich dzielnic zyska swoje nowe murale, a to w ramach projektu Łopot.
1: Też staraliśmy się, żeby to zawsze były miejsca nieoczywiste. Żeby to nie było tak, że to się rzuca w oczy. To ma być dostępne i w pełni jakby widoczne dla mieszkańców, ale też nie ma być to takie sztampowe, tylko właśnie ma dawać do myślenia i generalnie no, też powodować taki ruch, że my możemy też te ściany sobie zwiedzać i w przyszłości trochę czasu na to poświęcić.
0: No a finałem tego wydarzenia będzie rajd rowerowy szlakiem tychże murali, dokładnie 10 lipca o godzinie 17. Polecamy i piszemy o tym na Grefem.
2: Reklama.
3: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
4: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
3: Chodzi mi o te wypieki.
4: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Lopez, Rickston i Night Clovers, Friday. No do piątku to jeszcze trochę wody w rzece naszej musi upłynąć, a już dzisiaj środa, połowa tygodnia w zasadzie, więc teoretycznie jest tak, że powinno być z górki. Co w pogodzie? O tym za chwilę u nas, a później wyjątkowy głos Roda Stewarda będzie sączył się w waszych głośnikach.
1: Reklama. Dorimpex tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko 1,49 zł za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
13: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Reklamie.
18: Dzisiejsza temperatura maksymalna to 23 stopnie. Jutro będzie trochę cieplej. Jutro na niebie zobaczymy także więcej słońca. W czwartek w Toruniu nie powinno padać. A dzisiaj po południu i wieczorem jeszcze możliwe są przelotne deszcze. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są aktualnie obojętne.
19: To jest Radio Gra.

0: Kiedy będą słońca w Radiu Gra, to Gurżdżosz Project. W najbliższą sobotę, panie panowie rowerzyści miasta Torunia, wsiadamy na rowery i jedziemy. O 10.30 startuje rajd rowerowy szlakiem Towarzystwa Sportowego Sokół, jego historii. No więc pojedziemy szlakiem sportowym z Pawłem Bukowskim, który będzie na trasie opowiadał o ciekawostkach. Będziemy odwiedzali miejsca oczywiste i mniej oczywiste. Wstęp jest darmowy, wystarczy przyjechać. To w ramach aktywizacji na lato i na wakacje, aby w sobotę przed południem nudy nie było. Wsiadamy i jedziemy. 10.30, parking przy basenach miejskich na Bydgoskim Przedmieściu, a poleca Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moda Jake'u Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajake.pl.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Po reklamie.
6: I to już 16 na zegarach. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Czas na kolejny serwis informacyjny w Radiu Gra.
7: W ponad połowie aptek w Polsce, czyli w ponad 6 tysiącach punktów, od dzisiaj łatwiej zrealizujemy e-receptę. Taki jest efekt nowego programu, który pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu. Jak to działa w praktyce? Sprawdza reporter Michał Dobrowicz, który jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy.
8: Tak, dzień dobry.
7: Michale, co dokładnie zmienia się z perspektywy nas, pacjentów?
8: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa, potwierdza farmaceuta Marek Tomków.
9: Czyli jeśli mamy sytuację, że mama potrzebuje dwa opakowania antybiotyku w krótkim czasie, lek jest niedostępny, jedno opakowanie jest w jednej aptece na osiedlu, drugie w drugiej, wówczas taka recepta rozwiąże jej problem.
8: Rozmawiałem tu przed chwilą z Zofią Majewską, która wydaje leki i pyta pacjentów, jak chcą to podzielić.
10: Bo jeżeli ja widzę na recepcie 6 opakowań, to pytam pacjenta, ile potrzebuje, tak?
8: I ja wtedy mówię, że jedno?
10: Tak, no ja wydaję jedno. A kolejne tam, gdzie pacjent będzie sobie życzył.
7: Pierwsi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej odchodzą na urlopy górnicze. To kolejny po jednorazowych odprawach pieniężnych element programu osłonowego dla górników tej spółki. Na linii reporterka Anna Kropaczek. Aniu, ile osób korzysta z urlopów?
11: Dziś z JSW na urlopy odchodzi ponad 1100 osób, a łącznie w tym roku ma z nich skorzystać ponad 3000 górników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Te osoby są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia.
7: I doniesienia ze świata sportu. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Ten pojedynek w piątek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
13: 18-19 stopni na termometrach, warunki biometeo, obojętne, umiarkowany wiatr. Tak w skrócie przedstawia się prognoza pogody na środowy wieczór. W nocy na niebie będzie jeszcze sporo chmur, być może pokropi, ale czwartek ma być już raczej słoneczny i bez deszczu. Będzie także cieplej niż w środę.
12: Z Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
6: Kolejne wiadomości z kraju i ze świata u nas już za godzinę. Skoro wiemy trochę więcej, to teraz zapraszam na strefę muzycznego relaksu w letnim klimacie. A i pozdrawiamy też ludzi drogi, bo 16 to taki czas, kiedy na ulicach naszego miasta ruch najdyplomatyczniej rzecz nazywając delikatnie się zagęszcza. Marcin Miśniewski, kłaniam się, dzień dobry. Męskie granie na początek u nas i Jennifer Lopez. Witajcie.

0: Dokładnie od wczoraj, od północy, weszła w życie uchwała Rady Miasta dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu, zwana prohibicją. Chodzi oczywiście o nocną sprzedaż alkoholu w godzinach między 6 detalicznie. Chodzi oczywiście o nocną detaliczną sprzedaż alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano. Co na to, Toruniadzie? Zbieraliśmy wasze głosy.
1: Myślę, że to dobrze.
2: A dlaczego?
1: Jest hałas, są awantury, różnie to bywa.
3: Moim zdaniem poprawienie bezpieczeństwa to więcej policji na ulicy. Młodzież ma pole do popisu.
4: Alkohol to nic nie robi, różne jakieś używki, jakieś tam.
5: I się zgadzam z tym. Częściowo prohibicja. Dla ludzi, którzy mają rozum, to może być sprzedaż alkoholu, ale nie dla alkoholików.
0: A i proszę bardzo, głos kanclera na końcu też się trafił. To chyba całkiem rozsądny nawet, prawda? W tej kwestii. Do tematu wrócimy także jutro w naszych radiowych raportach.
6: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Płynu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
11: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
21: O reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Zaczynamy od rajdu rowerowego, który przyjedzie sportowym szlakiem Torunia już w sobotę o 10.30. Spotkanie przy basenach letnich na Bydgoskim Przedmieściu, a później ruszamy z Pawłem Bukowskim, przewodnikiem szlakiem Towarzystwa Sportowego Sokół. Wstęp wolny, 10.30, polecamy. A teraz czas na wyjątkowy koncert, co już w najbliższą niedzielę. Koncert na 6 fortepianów w toruńskich Jordankach.
1: Sara Watrak, Toruńska Orkiestra Symfoniczna. W niedzielę, 5 lipca, po raz pierwszy na tej samej scenie zobaczymy aż 6 fortepianów. A to w ramach koncertu Muzyczne Dialogi Six Pianos. Oba wydarzenia odbywają się w ramach 30. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. Serdecznie zapraszamy.
2: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Of Yelis Bextor. W temacie jeszcze Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, no i koncertu na 6 fortepianów. Jutro będą u nas zaproszenia. Już teraz zapraszam, warto być czujnym. A za chwilę u nas najnowsze info o pogodzie w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
4: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
5: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
7: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
8: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest tu Politechnika.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Politechnika Bydgoska.
13: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
14: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
15: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
16: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jake'u Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajake.pl.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
4: 18-19 stopni na termometrach, warunki biometeo, obojętne, umiarkowany wiatr. Tak w skrócie przedstawia się prognoza pogody na środowy wieczór. W nocy na niebie będzie jeszcze sporo chmur, być może pokropi, ale czwartek ma być już raczej słoneczny i bez deszczu. Będzie także cieplej niż w środę.

Toruńska Agenda Kulturalna ma nową panią dyrektor, a w zasadzie panią dyrektor, która ostatnimi czasy była PO tej instytucji, czyli pełniącą obowiązki Marta Sochacka, właśnie oficjalnie przejęła stery i będzie zarządzała tą instytucją do 30 czerwca 2030 roku. Marto, gratulacje, trzymamy kciuki i powodzenia, bo to instytucja, w której no nudy na pewno nie ma. Piszemy o tym na gra.fm i o planach, jakie pani Marta ma w stosunku do, także do toruńskiej agendy. Również warto posłuchać wypowiedzi, której udzieliła na naszej antenie.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
9: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Zapraszamy!
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
10: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.
15: Jest 17, to jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata.
16: Tureckie służby wszczęły śledztwo w sprawie wypadku autokaru, którym jechało 30 Polaków. Autobus zderzył się z samochodem osobowym w okolicach Antalii, popularnego turystycznego kurortu w południowo-zachodniej Turcji. Według lokalnych mediów siła uderzenia była tak duża, że autokar przewrócił się na bok. 12 polskich obywateli trafiło do dwóch szpitali w Anawgacie i Alani. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Tragedia w czasie prac polowych w powiecie Buskim, Świętokrzyskiem. Dziecko zostało przejechane przez traktor. Mimo podjęcia akcji reanimacyjnej, nie udało uratować mu się życia. Policyjny pościg na ulicach Katowic. Uszkodzonych zostało kilka samochodów. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać uciekającego mężczyznę. Na linii reporter Marcin Buczek. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policjantami?
17: Najpierw kierowca w samym centrum miasta jechał pod prąd. Zauważyli to policjanci i chcieli go zatrzymać, ale mężczyzna zaczął wtedy uciekać. W czasie pościgu uszkodził kilka samochodów. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z sąsiednich ulic. Wtedy okazało się też, że jest pijany, a samochód, którym jechał, został wcześniej skradziony.
16: Bez porozumienia nauczycieli z rządem w sprawie podwyżek płac. Na ostatni dzień wakacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada protest. A przed siedzibą ZNP jest nasz reporter Michał Radkowski. Witamy.
18: Jestem, dzień dobry, witam.
16: Michale, dlaczego obie strony się nie dogadały?
18: Poszło o skalę podwyżek. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się jednak zgodzić rząd.
19: Pan premier na zjeździe powiedział tak, dołożymy wszelkich starań, żeby prace w Sejmie uległy przyspieszeniu. No to informujemy pana premiera, że od kwietnia ubiegłego roku w tej sprawie nie wydarzyło się nic. Czujemy się wystawieni do wiatru przez parlamentarzystów, którzy podjęli się obowiązku pracy nad naszą inicjatywą.
18: Mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Nauczyciele narzekają, że jedyne podwyżki na EG mogą liczyć, to te związane z wyrównaniem o wskaźnik inflacji. Dlatego na ostatni dzień wakacji zapowiadają protest. 31 sierpnia około 2000 nauczycieli pojawi się w Warszawie przed kancelarią premiera. Jeśli to nic nie da, zapowiadają kolejne manifestacje, tym razem w trakcie roku szkolnego.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
21: 23 stopnie pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco cieplej. Po pochmurnej i deszczowej środzie przyjdzie pochmurna noc z możliwymi opadami, a potem raczej pogodny i letni czwartek. Na niebie będzie jutro więcej słońca. Parasole nam się też raczej nie przydadzą.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
15: Dzień dobry, po piątej. Witajcie w Radiu Gra. Czy wy już pozdrawialiście swoje czworonogi? Tak, właśnie dzisiaj psiaki duże, małe, wszelkie, wszystkie psy tego świata świętują. No i mam nadzieję, że to będzie niezła celebracja. Do Dnia Psa to my sobie jeszcze dziś wrócimy. Po piątej, witam was i pozdrawiam w Radiu Gra. Alvaro Soler na początek i Magnetic od Bausa. Witajcie.

Dzień psa w kalendarzu, więc koniecznie pozdrówcie swoje czworonogi. Niech to będzie dzisiaj dzień głaskania, smakołyków i wszelkiej radości dla naszych podopiecznych. No i tutaj przypominamy, że w naszym mieście oczywiście można wybrać się do schroniska, można wybrać się na spacer z psiakiem i niech to będzie taka miłość od pierwszego szczeknięcia ogonem, merdnięcia już na zawsze, aby psy już nie musiały wrócić do schroniska, a nowym domem stał się wasz dom dla podopiecznych tej placówki w naszym mieście. I tego psiakom przede wszystkim życzymy. A my gramy dalej. Lady Gaga za chwilę, Abracadabra, później Walk the Moon w Radiu Gra.

Co w pogodzie, co się wydarzy w Aurze w najbliższych godzinach, to na pewno będziemy mieli trochę oddechu od fali upałów. Ciepło będzie, ale nie upalnie w najbliższych dniach w naszym mieście. Szczegóły za chwilę, a później For The Course i Stand By Me w Radiu Kraków.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
3: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia, wielka niszawka, zapraszamy!
4: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Po reklamie.
6: 23 stopnie pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco cieplej. Po pochmurnej i deszczowej środzie przyjdzie pochmurna noc z możliwymi opadami, a potem raczej pogodny i letni czwartek. Na niebie będzie jutro więcej słońca. Parasole nam się też raczej nie przydadzą.

0: Płynie w nas gorące krew od Bajmu. Za chwilę pan Robert. Robert Bajanowski w pełnej gotowości po godzinie 18:00. Wcześniej kolejne ostatnie dzisiejsze wiadomości pojawią się na antenie Radia Gra. Dobrego, środowego, spokojnego popołudnia państwu miłemu życzę. A my słyszymy się jutro w Radiu Gra tuż po 13:00. Marcin Miśniewski, dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
8: Po reklamie.
9: Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu zajmie się prezydenckim projektem dotyczącym wprowadzenia kary za propagowanie ideologii banderowskiej. Ustawa złożona kilka miesięcy temu budzi emocje w związku z ostatnimi napiętymi relacjami na linii Warszawa-Kijów. Nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
10: Dzień dobry.
9: Witaj. Kacprze, czy koalicja rządowa poprze propozycję Karola Nawrockiego?
10: W tej sprawie zdania są podzielone. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówi wprost.
11: Niech nie liczy na to, że w Sejmie jego projekty znajdą poparcie.
10: Z kolei Andrzej Szejna z Lewicy ustawie nie mówi nie, ale chce doprecyzowania przepisów tak, aby kary obejmowały wyłącznie kwestie dotyczące rzezi na Wołyniu.
12: Przepis musi być precyzyjny tak, aby również później jego chaotyczne wprowadzenie nie pogarszało naszych relacji.
10: Ta ustawa musi zostać przyjęta przez Sejm, apeluje opozycja.
13: Proszę sobie wyobrazić, żeby Niemcy zaczęli chwalić Adolfa Hitlera czy innych przedstawicieli tego zbrodniczego reżimu.
10: Usłyszałem od Andrzeja Śliwki z Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w piątek przed południem.
9: Naukowcy na tropie przyczyn lewo- i praworęczności.
14: Badacze z Arizony i Kalifornii twierdzą, że przewaga sprawności jednej lub drugiej ręki nie jest zapisana w naszym mózgu. Jest raczej dziełem treningu.
9: A z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
14: Dzień dobry.
9: Grzegorzu, podkreślamy, sprawa dotyczy nie preferencji, ale dominacji.
14: Tak, autorzy nie negują, że preferencja, czyli instynktowne wybieranie jednej ręki do większości czynności rzeczywiście pojawia się bardzo wcześnie, nawet przed narodzinami i ma podłoże biologiczne. Do tej pory jednak uważano, że późniejsza przewaga sprawności jednej ręki nad drugą to efekt specjalizacji jednej z półkul mózgu. Najnowsze badania wskazują, że niekoniecznie. Wyniki serii eksperymentów, w których badane osoby wykonywały obiema rękami różne czynności, wskazuje, że dominacja preferowanej przez nas ręki nie ma związku z pracą mózgu. Jest po prostu wynikiem praktyki i kontaktu z narzędziami. Można powiedzieć wręcz, że to efekt kulturowy. Nasi przodkowie wyspecjalizowali się w tworzeniu i używaniu narzędzi, no i ta praktyka pozostaje z nami do dziś.
15: Przed nami chłodna i pochmurna noc. Termometry w Toruniu pokażą 16-17 stopni. W czwartek na toruńskim niebie pojawi się jednak więcej słońca niż dzisiaj, a termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą nawet 25 stopni. W nocy w Grodzie Kopernika może jeszcze pokropić, jutro już raczej bez deszczu.
16: No, dla
2: tych, którzy są teraz na wakacjach, to nie ma znaczenia, ale to, że będzie się powoli zaczynać środowy wieczór, to na pewno dobrze robi osobom czekającym na weekend. No to czekamy razem, Robert Bojowski, dzień dobry. Czekamy razem z Kygo i Khalidem. Save My Love teraz, no i później jeszcze w Radiu Gra pojawi się gość z bardzo wyjątkowym głosem, to będzie Bryan Adams.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

sorry to waste your time, and I think to myself, why not?

czas, że tam, gdzie pojawiał się Avicii, działy się bardzo fajne rzeczy, no ale teraz każdy sobie może zorganizować fajny czas, mamy na to całe 2 miesiące. O tym, co dzieje się u nas w tym tygodniu, to wam jeszcze opowiem w ciągu najbliższych minut, żebyście się nie nudzili, nawet jeśli na razie jeszcze nigdzie nie wyjeżdżacie. No bo na przykład Oskar Cymsto jeździ cały czas i koncertuje po Polsce i właśnie jego za chwilę usłyszymy w Radio Gra.

0: Gazebo jest jak Mercedes z lat 80. Nie do zdarcia, już takich nie robią. Robią za to fajne filmy. No i w Toruniu cały czas trwa festiwal filmowy Bella Toffee Fest. I dziś kolejne seanse, między innymi dość poważne kino o końcówce lat 80. w Rumunii, Milk Thief. Jest też jeszcze dziś w repertuarze produkcja hiszpańsko-francuska o chłopcu mieszkającym na największym nielegalnym osiedlu w Europie na obrzeżach Madrytu, Sleepless City. Bella Toffee Fest trwa w Toruniu do piątku, no a dalsze minuty trwającej środy to między innymi Alex Warren w Radiu Gra Teraz i później jeszcze pojawi się Tile Cross.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: to jest Muza i nawet w drugiej zmianie, mam nadzieję, przy tym jest raźniej, a to przecież wielki hicior grupy New Order, jeszcze z lat 80. nagrany na nowo. Ja wiem, że są nawet osoby, które uważają, że wszystko, co najlepsze w muzyce powstało właśnie wtedy, no ale no bądźmy sprawiedliwi, przecież ATB dużo później też nagrał parę dobrych numerów i jednego z nich nawet posłuchamy za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Barbara, rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert taniej masz.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Po reklamie.
18: Przed nami chłodna i pochmurna noc. Termometry w Toruniu pokażą 16-17 stopni. W czwartek na toruńskim niebie pojawi się jednak więcej słońca niż dzisiaj, a termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą nawet 25 stopni. W nocy w Grodzie Kopernika może jeszcze pokropić, jutro już raczej bez deszczu.

0: pokoleniowy, hit wszechczasów grupy Bonnie M, oczywiście. A jakbyśmy się postarali znaleźć najfajniejsze wakacyjne rzeczy na M, to co by wam przyszło najpierw do głowy? Bo ja już mam, no, morze, Mazury, no bo muchy i moskity to już może mniej. No i jeszcze jedno, muzyka, najlepiej taka, którą mamy dla was w Radio Gra na wakacje. Za chwilę nowy Ale Farben.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Po reklamie.

bardzo bym chciał, żeby się jeszcze kiedyś spiknęli Maroon 5, Christina Aguilera, no bo słychać w tym numerze, że razem im to wychodzi naprawdę znakomicie. Ciekaw jestem, czy wy macie coś takiego, co latem wychodzi wam lepiej we dwójkę, albo nawet w większej grupie niż solo. No nie wiem, no na przykład wędkowanie, to są różne szkoły, czasami lepiej samemu, bo cisza, spokój, ale czasami z kolegą też fajnie i wtedy to już nawet nie ma znaczenia, czy biorą, albo może wspólny spacer po górach. No jestem pewien, że macie coś takiego. A jak to jest z tańczeniem na wakacyjnych imprezach? Bo tu też, no, czasami jest taka sytuacja, że dziewczyna zaczyna solo na parkiecie, a później jakoś tak się dzieje, że schodzi z parkietu już z nowym kolegą. No to można popróbować przy tym numerze Love Message w Radio Gra.

jeszcze jeden numer z wieczystą gwarancją na podobanie się w radiu gra. Man Eater, Holland Oats. Za kilka minut przejdziemy do wydarzeń zaplanowanych na te wakacje tu u nas, ale wcześniej posłuchamy artysty, który w tym roku dołącza do męskiego grania i to moim zdaniem jest duże wyróżnienie, ale też nie bez powodu to się dzieje, no bo ma chłopak talent. Zresztą za chwilę sami posłuchacie i się przekonacie, bo zagram wam Wiktora Waligurę w radiu gra.

0: Fleetwood Mac w Radiu Gra. To jest grupa, która jak już coś nagrała, to zawsze był przebój. Tak jak z tym Everywhere, którego właśnie słuchaliśmy. No to jeszcze posłuchajcie, co znalazłem wśród wydarzeń zaplanowanych na lipiec u nas w Toruniu. No bo przecież nie wszyscy w tym miesiącu ruszają na wakacje, ale tu u nas na miejscu też nie będzie nudno. Można się wybrać do Centrum Jordanki na występ Igora Kwiatkowskiego, który przyjedzie do nas ze swoim kabaretowym programem Introwertyk 11 lipca. No a z czym jedziemy przez Toruń dzisiaj? Jest Yearbooks, a później jeszcze grupę Manam z wyjątkowo zimnym majem będę miał dla was, także zapowiada się bardzo sympatycznie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Jakbyśmy ostatnio nie mieli dosyć upałów, to jeszcze topik z Carol Ginas rozgrzewają w Radiu Gra. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, no to dyrekcji tanich linii lotniczych, tych niebieskich, chyba obojętne, czy ich pracownikom jest gorąco, czy nie. Bo Wyborcza pisze, że powiedzieli im w odpowiedzi na pytanie o wodę w pracy, cytuję, jak wam się stanie krzywda, no to będzie jakiś argument. Ja myślałem, że mają takie podejście tylko do pasażerów i bagażu. Wy, mam nadzieję, w pracy się nawadniecie, a do tego jeszcze niech popłynie muzyka, która dodaje energii. Za chwilę w Radiu Gra Bonnie Tyler zaśpiewa.
1: Reklama. Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
2: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
4: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
5: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
6: Bo jest tu Politechnika.
7: Bo jest Politechnika Bydgoska.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Politechnika Bydgoska.
10: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
19: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
21: No ale co, Barbara? Rekin!
20: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
23: Po reklamie.
24: To jest Radio Gra.

0: Black Eyed Peas to zawsze dobrze brzmi, ale jaki tam szarab? No, zagramy więcej po 20. Już wam mogę powiedzieć, czego jeszcze posłuchamy w Radiu Gra. Będzie między innymi numer idealnie pasujący do tej pory roku tytułem, bo to będzie sezon Dawida Podsiadło, a tuż po nim artysta, który też koncertował w tym roku w Polsce, Jason Derulo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

Jason Derulo już w tym roku gościł w Polsce, a kto jeszcze do nas przyjedzie? No, w tym tygodniu przecież Calvin Harris, Teddy Swims czy Zara Larsson między innymi na openerze, duże nazwiska. To jeżeli chodzi o bieżące koncertowe, wakacyjne propozycje, a teraz na chwilę przenosimy się w przeszłość, no bo jeżeli chodzi o muzykę, to to są zawsze miłe podróże. Snap the Power teraz w Radiu Gra, a później jeszcze Jermaine Jackson i Pia Zadora zaśpiewają.

Lady Gaga teraz poznają wszyscy, właściwie jak z Marylą Rodowicz. Wspominam o niej, no bo ona m.in. wystąpi u nas w Toruniu tego lata, ale to dopiero w sierpniu, kiedy być może już zdążycie wrócić z urlopu. No, gdyby grupa Phil miała w planach koncert u nas, to też wam oczywiście dam znać, bo ich koncerty są zawsze niesamowite. No i właściwie to nie musimy czekać do koncertu, bo nawet teraz możemy razem z nimi zaśpiewać, że jest już ciemno, chociaż noc na szczęście w lipcu zapada trochę później.

0: mama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.
15: Let's go, girls.

0: to ja nie wnikam, co wy tam otwieracie, jeśli macie urlop, no bo reszta grzecznie czeka na swoją kolej, tylko jak już jedziecie na ten wymarzony urlop dwupasmówką i sznur samochodów sunie za wami z prędkością ponad 100 na godzinę, to nie hamujcie, ja was proszę, jak wam przed maskę nagle wyskakuje znak z odcinkowym pomiarem prędkości, bo dziś widziałem taki filmik, ja tego nie rozumiem, myślę, że ci za tym mistrzem, co hamował, też tego nie rozumieli, no co daje hamowanie, skoro urządzenia mierzą średnią prędkość na całym odcinku, a tir za nim prawie go skasował. No na szczęście kierowca miał refleks. Uważajcie na siebie, no i przede wszystkim włączone myślenie, bo te nowoczesne systemy za kierowcę nie myślą. No a w trasę od Radia Gra, Sandra.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
11: Ja się

Dany zabrał nas do Tokio, a wcześniej jeszcze było męskie granie orkiestra. Oni już ruszyli w koncertową trasę. No, będzie Poznań w przyszłym tygodniu. Później Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Sporo tych muzycznych imprez przez całe lato. No, będzie co wspominać po wakacjach. No to teraz w radiu gra w klimacie wakacji właśnie Luna i później jeszcze relaksująca Mika.

No tylko Chumba Wamba tak potrafiła, chociaż są większe asy od nich, jak na przykład ten, który drogą wojewódzką 212 na Pomorzu jechał hulajnogą z prędkością 70 km na godzinę. Nie wiem, czy jechał na urlop, czy po prostu uzupełnić zapasy w żabce. Tak czy owak mógł zadbać o lepszy środek transportu, bo kosztowało go to 1100 zł. Czyli pewnie wartość hulajnogi, którą się poruszał, co pozwala mi myśleć, że jesteśmy już bardzo majętnym krajem, skoro mandaty są w wysokości ceny pojazdu, którym się przemieszczamy. Szkoda tylko, że wraz z bogactwem nie wszystkim równomiernie przybywa rozumu. Jeszcze raz bezpiecznych wakacji życzę, a w trasę kombi, to znaczy kombi, bo to przez dwa i.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Taylor Swift w Radiu Grano. Mam nadzieję, że przyjedzie jeszcze na koncert do Polski, chociaż już raczej nie przed tegorocznym urlopem. Aż się boję pomyśleć, gdzie ona wypoczywa, bo pewnie zerby mi w wyobraźni nie wystarczyło na takie drogie kurorty. Tam kurorty, obstawiam, że ma całą wyspę dla siebie. Nas może na wyspę nie stać, ale półwysep to już możemy odwiedzić tego lata. No to planujcie, jeśli jeszcze nie macie żadnej rezerwacji, no bo wakacje nie poczekają. A na dalszą część środowego wieczoru mam dla was coś, co robi klimat, nawet w bloku. Gombaja Dance Band teraz, a później jeszcze Komodo, Robert Wojewski. Wracam do was jutro po 18:00. Na razie, pa!

Radio Gra. I keep looking for something I can't get. Radio Gra.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z MediaExpert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.